0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.

0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.